0: baby, please.
1: Grazie, ja, chyba ty ile dychem sabija. Ach, jest ona la recording, wiesz, od nas macha. Grazie kbira, Lara, tal makieta, talentu.
2: Lara,
1: amazing, amazing.
2: Happy birthday, Aziz.
1: Grazie, grazie, hafna. Forsi, nrabila alma 26. Minjaf.
3: Good luck. Extra Jamie, Lara and Wayne. This